majani, wanaleta majani, mama wanachuma majani, wanaleta majani, oya. Biblia nipe, nipe tena. Biblia nipe. Nipe tena.